29. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔkwatani. Ɛda a ɔbu ne sɛ ne ho nteɛ no. Wɔmfa no mmrɛ ɔsɔfoɔ no. Na ɔsɔfoɔ no mfrɛ di nkɔ nsraban no akyi. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ kwata ntotɔeɛ no asa ɔkwatani no ho a, ɔsɔfoɔ no nhyɛ mu wɔmfa no mmaa a wɔn ho te mmienu anim no ne twene duro dua ne kɔgyaa ne adwira ma deɛ wɔbɛte ne ho no mmara. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ mu wɔnkum nnomaa no mu baako ayowa bi mu masuo so. Na nnomaa nikanfoɔ no deɛ ɔmfa no ne twene duro dua no ne kɔgyaa ne adwira no na ɔmfa ne nyinaa ne anomaa nikanfoɔ no mmɔ anomaa a wɔaku no masuo no mu gyaa mu. Na ɔmfa mpete deɛ ɔbɛte ne ho afi ne kwata ho no nso mprɛnson na ɔnte ne ho na ɔnyaa nnomaa nikanfoɔ no ma no nkɔ werɛm na deɛ wate ne ho no nsi ne ntaadeɛ na ɔnyi ne nwii nyinaa koraa na ɔmfa nsuo nnware na ne ho ate. N'ano akyiri no ɔmmra nsraban no mu nanso ɔntena ne ntomadan akyi nanson. Na da ɛtɔ so nson no ɔnyi ne ho nwii nyinaa ne tiri ne ne bɔgyesɛ ne ne ntɔn nwii nyinaa.

ewo nenim obetumi ebu hu bim wo wasori enim emra ne nhyehye na modete ho obetumi ebu hu bim wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi ja krante awie ene mi kwa sori miminda ene mi ja kwesi ada som eno nye papa